0: kirpit. Ikan muda kepit.
1: Lima kioski aja. Kasut dolew. Kasut dolew.
2: Nanok FM.